0: okoliczności. Jaj mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Jaj mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Jaj mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Jaj mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroma raz, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandara, Nike. Za mene dole leżecia amor, pramasa. Jaj mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroma raz, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandara, Nike. Za mene dole leżecia amor, pramasa. Jaj mam fantastyczne glasowne mogućnosti.
1: Pamiętam, nie.